ogóle ile serii, ile mecy to są super symbolem ludzi, jak na Bogu, do Rosji, nie zmieniłem Mauritania, widzimy, a on właśnie gejzi, radia, kiedy uchodzi.